0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
2: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, 27 niedziela zwykła roku A, ale też trzecia niedziela z rzędu, podczas której słyszymy Ewangelię o winnicy pańskiej. Dwa tygodnie temu usłyszeliśmy słowa, których właściciel winnicy wychodzi na ulicę i zatrudnia następnych pracowników, a następnie wypłaca im należności. Zeszłą niedzielę, oczywiście obchodząc piękną uroczystość 140-lecia Kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha, świętego Adalberta, ale usłyszeliśmy Ewangelię, której ojciec wysyła do pracy starszego i młodszego syna. Starszy syn najpierw mówi, że pójdzie do pracy w winnicy, ale nie idzie. Młodszy mówi, że nie pójdzie, nie będzie słuchał rozkazu ojca, ale się nawraca i poszedł, usłuchał swego ojca. W dzisiejszym usłyszymy i fragment z pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza i również w naszej Ewangelii, jak to Bóg posyła swoich proroków do narodu wybranego, jak to właściciel winnicy wysyła swoich ludzi do najemców winnicy. Niestety nie otrzymuje obiecanego czy też spodziewanego owocu. Moi drodzy bracia i siostry, w tych wszystkich przypadkach mówimy o narodzie wybranym najpierw. Następnie pamiętajmy, że mówimy o nas samych, którzyśmy zostali włączeni do narodu wybranego. Właścicielem winnicy jest sam Bóg. Nie ja, nie ty, nie my tutaj zgromadzeni. My jesteśmy Jego pracownikami i Jego sługami. Ja modlę się podczas tej mszy świętej w intencji świętej pamięci Kazimiery Zgliczyńskiej. Jest to intencja mszalna w rocznicę śmierci od rodziny. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który wstąpiłeś do nieba, by nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.
3: Ah.

0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia. I udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na rzeźnym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. W pośrodku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy. Rozsądźcie, proszę, między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu? Gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody. Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana, nie plewiona. Tak iż wzejdą ostry i cienie. Chmurą zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawo wierności, a oto krzyk grozy. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą Ci.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. To Słowo Boże.
1: Ja będę.

0: wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, bo odebrali plon jemu należny. A rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Gdy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwy porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Moi drodzy bracia, siostry, drodzy radiosłuchacze, nasi drodzy bracia i siostry, którzy łączą się z nami na YouTube. Jak już wspomniałem na początku tej mszy świętej, już jest trzecia niedziela z rzędu, gdzie słuchujemy się w słowa przypowieści na temat winnicy pańskiej. Trzecia już przypowieść, którą słyszymy zapisaną przez świętego Mateusza, ewangelistę. I w każdym momencie, w każdym tygodniu, dwa tygodnie temu, w zeszłym tygodniu, dzisiaj, każda ta przypowieść ma troszkę inny charakter. Mimo, że bardzo bezpośrednio mówi do nas, kto jest właścicielem winnicy, to jest rolnikiem, to jest pracownikiem i czego Bóg od nas oczekuje. Moi drodzy, słyszymy z Ewangelii, że naprawdę depozyt wiary został włożony w ręce owych rolników. Jest taka opowiadanie pewnej pani, która poszła do banku i chciała zrobić depozyt. Niedawno zaniosłam czek do banku w tym kraju i poprosiłam pracownicę o wpłacenie czeku na moje konto, używając brytyjskiego zwrotu lodge. Pani zapytała, czy chce pani dzisiaj gotówkę? Odpowiedziałam, nie, proszę wpłacić go na moje konto. Pani znów zapytała, czy chce pani dzisiaj gotówkę? Miałam zamiar po raz trzeci poprosić o wpłatę, gdy nagle powiedziała, a, czyli chce pani dokonać depozytu? Odparłam, tak, właśnie o to mi chodzi. Proszę wpłacić te środki na moje konto. Na to ona, a teraz się rozumiemy. Najwyraźniej muszę kupić słownik amerykański odmiany języka angielskiego. Bank przechowuje teraz moje pieniądze w formie depozytu, co oznacza, że powierzam im te środki, bym w każdej chwili mogła odzyskać dokładnie taką samą kwotę. Zdeponowałam u nich pieniądze, a oni przechowują je dla mnie. Moi drodzy bracia i siostry, dobrze znamy przypowieści Jezusa zawarte w Ewangelii. Słyszymy je nie po raz pierwszy. Jezus posługiwał się nimi, aby przekazać istotne przesłanie. I często zawierają one element zaskoczenia, albo też nieoczekiwany zwrot akcji, lub skłaniają do głębszej refleksji. Dzisiejsze nasze pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza również zawiera przypowieść. Jest ona bardzo łatwa do zrozumienia. Pewien hodowca założył winnicę, zrobił wszystko, co w jego mocy, aby krzewy wydały dobre owoce. Wybrał najlepsze sadzonki, zbudował wieżę strażniczą, aby mógł doglądać upraw, chronić uprawy przed intruzami, zarówno zwierzętami, jak ludźmi, którzy mogliby to zniszczyć. Zbudował tłocznię, spodziewając się, z najlepszych winogron powstanie najlepsze wino. Niestety, mimo całego trudu, mimo zainwestowania, czy też złożenia depozytu w ręce rolników, krzewy wydały jedynie kwaśne owoce. Słuchacze tej przypowieści z pewnością współczuli gospodarzowi. Poświęcony czas, wysiłek, poniesione koszty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na końcu przypowieści następuje jednak nieoczekiwany zwrot akcji. Winnicą jest naród Izraela. Hodowcą, który ją założył, sam Bóg. Bóg zasadził winnicę Izraela, oczekując duchowych owoców i odpowiedzi na zawarte z nim przymierze. Lecz naród ten go zawiódł. Przez usta proroka Izajasza Bóg mówi Izraelowi, że stał się dla niego wielkim rozczarowaniem, niepowodzeniem. Izraelici nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wynikających z przymierza. Bóg uczynił dla nich wszystko. Oni zaś odpowiedzieli mu w podobny sposób. Odpowiedzieli mu nie w odpowiedni sposób. Teraz spoglądnijmy na Ewangelię naszą. Jezus mówi przypowieść o winnicy. Trzecia z rzędu w Ewangelii Mateusza. Jednak jest to inna historia. Właściciel wydzierżawił winnicę rolnikom, aby się nią opiekowali. Wysyłał do nich kolejne sługi po odbiór plonów, lecz ich zabijali. W końcu właściciel posłał swojego syna, lecz oni nawet i zabili jego syna. I to jest zaskakujące zakończenie. Ale i tym razem właścicielem, który zakłada winnicę, jest sam Bóg. Winnicę Izraela. Powierzył ją w dzierżawę rolnikom, czyli żydowskim przywódcom, religijnym i cywilnym, by o nią dbali. Bóg jako właściciel posyłał sługi, proroków, aby odebrali duchowe owoce, lecz oni zostali zamordowani. Na przykład, na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, prorok Amos został uderzony w głowę w trakcie głoszenia Słowa Bożego, w Drutacie zmarł. Izajasz, jeśli dobrze pamiętam, zamordowano go przez cięcie piłą w poprzek. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, dwa rozdziały dalej, zobaczymy historię proroka Zachariasza, który również był kapłanem, którego zamordowano w trakcie liturgii, kiedy się znajdował między przybytkiem a ołtarzem Bożym. Zatem swoje przypowieści, którąśmy usłyszeli kilka minut temu, Jezus przypomniał Żydom ich własną historię. Historię zaniedbywania winnicy Izraela. Braku odpowiedzi na wszystko, co Bóg dla nich uczynił. A co gorsza, odrzucania i zabijania jego proroków. Co więcej, Jezus zapowiedział, że zabiją również i jego syna, właściciela winnicy. Jezus wiedział, że oni są przywódcy Izraela, do niego wrogo nastawieni i nie spoczną, dopóki w taki czy inny sposób nie doprowadzą do jego śmierci. W Ewangeliach czytamy o spiskach żydowskich przywódców, przeciwko Jezusowi. Niektóre z nich miały na celu tylko schwytanie Go w trakcie nauczania, na przykład w kwestii tego, czy należy płacić podatki Cezarowi, czy też nie. Ale gdy jednak Jezus zbliżał się do Jerozolimy po raz ostatni, zaczęli kruć spisek, aby Go zabić. Więcej, kiedy otworzycie Ewangelię Świętego Jana, zobaczycie, że Jan bezpośrednio mówi, że zanim Jezus wkroczył do Jerozolimy na swoją trzecią, ostatnią Paschę, w trakcie swojej publicznej działalności, po drodze zatrzymał się w Betanii i wskrzesił Łazarza z martwych. Po wskrzeszeniu Łazarza z martwych Sanhedryn zebrał się i postanowił zgładzić Jezusa. Wtedy to też arcykapłan bezpośrednio powiedział: lepiej by jeden człowiek umarł za naród, a nie żeby cały naród zginął. To jest zdumiewające, że wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa, wydarzenie, którego powinni się radować, popchnęło ich, doprowadziło ich do podjęcia decyzji o zlikwidowaniu Jezusa. Dzisiejszą przypowieść Jezus opowiedział, jak już pewnie żeście się domyślili, kiedy przebywał po raz ostatni w Jerozolimie, w tak zwanym Wielkim Tygodniu. Kiedy ją wypowiadał, już trwały knowania przeciwko niemu. Przedstawione przez Jezusa w przypowieści podsumowanie historii ma swoją kontynuację w naszych współczesnych czasach. Również dziś istnieją dzierżawcy, którzy troszczą się o winnicy, o swoich ludzi, o Królestwo Boże. I mam na myśli od początku naprawdę członków naszych rodzin. Kiedyśmy to w tym takim momencie pierwszy raz uczyli się modlitwy. Też może babcia albo dziadek uczył nas modlitwy: Aniele Boży, stróżu mój. Może kiedy po raz pierwszy raz uczyliśmy się klęknąć do pacierza przed pójściem spać. I faktycznie mam na myśli naszych dziadków czy babcie, rodziców, nauczycieli, którzy potrafią przekazać wiarę dzieciom. Rodzicom, nauczycieli, którzy potrafią nawet podjąć trudną decyzję, ale ukazać dziecku albo nastolatkowi, co trzeba uczynić, no może się nie podoba, a co nie jest warte żadnej troski. To oni są prawdziwymi dzierżawcami troszczącymi się o winnicę. Przypowieści Jezusa. Dzierżawcy nie dbali o winnicę. Moi drodzy, również dzisiaj są ludzie, są tacy dzierżawcy, pracownicy, słudzy, którzy nie troszczą się o winnicę, nie troszczą się o Królestwo Boże. Wszędzie, na całym świecie dzisiaj podejmowane są próby naprawdę zagłuszania Słowa Bożego, największego jego stłumienia. Podejmowane są próby, aby albo zabronić, nie mówić, czy nie głosić na ten temat, albo na ten temat. Nie podejmować jakichś poszczególnych, czy też może przykrych tematów, które istnieją w życiu, a które wymagają z naszej strony nawrócenia. Tak niepojęte jest to, że przywódcy spiskowali przeciwko Jezusowi, ponieważ wskrzesił Łazarza. Tak samo jest niepojęte, że i dzisiaj podejmą się próby uciszania prawdziwego głosu Bożego. Przywódcy w czasach Jezusa nie rozumieli ani Jego, ani Jego posługi, ale zapłonęli nienawiścią. Nie był On takim Mesjaszem, jakiego oni oczekiwali. Obracał się nie w tym towarzystwie, w którym powinien. A niektóre z Jego nauk oczywiście nie zgadzały się z ich poglądami. I dzisiaj istnieją ludzie, którzy próbują uciszyć Jezusa i Jego Słowo. I prawdę, która jest nauczana w prawdziwym Kościele. Moi drodzy, niektóre z nauk Jezusa lub wynikające z tego konsekwencje po prostu nie pokrywają się z ich przekonaniami. Jednak, kiedy czytamy Ewangelię i nawet tę przypowieść, po opowiedzeniu tej przypowieści w Ewangelii Mateusza Jezus zacytował psalm 118. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jednak tym kamieniem węgielnym jest Chrystus Pan, jest Jezus. Jezus jest kamieniem węgielnym, na którym wszystko ma się opierać. Może dla nas współczesnych ludzi nie rozumiemy obrazu kamienia węgielnego, kamienia, od którego zaczynano wszelką budowę w tamtych czasach, całej konstrukcji. Na tym kamieniu się wszystko opierało. Gdy zabraknie takiego kamienia węgielnego, wszystko się rozsypuje. Dlatego, moi drodzy, w tym dniu po pierwsze bądźmy wdzięczni za tych dobrych dzierżawców, dobrych rolników, dobrych opiekunów, którzy potrafili nam przekazać prawdę, którzy może czasami potrafili być trudnymi dla nas, bośmy tego nie rozumieli, ale pokazać nam to, co jest wartościowe w życiu. Gdzie się znajdują prawdziwe wartości, prawdziwa miłość. Ale również módlmy się o siłę i moc i nowe powołania na winnicy pańskiej. Aby nie brakło ludzi, którzy mają siłę, aby stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem i głosić prawdę. Nieważne, ile osób tak zwanych square-headed spotkają na swojej drodze, ale żeby głosili prawdziwą prawdę. Wiem, że użyłem zwrotu masło maślane, ale to, co jest wartościowe, nie może być zagłuszone.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ufając opatrzności Bożej w każdej sprawie, przedstawmy Panu nasze prośby w intencjach naszych własnych i innych ludzi potrzebujących pomocy.
1: Módlmy się za Kościół, który jest winnicą pańską, aby na troskę pasterzy o dobre owoce wiary w życiu wiernych ludzie odpowiadali oddaniem i gotowością do współpracy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dzieła charytatywne, aby nie brakowało ludzi dostrzegających cierpiącego Chrystusa w człowieku potrzebującym pomocy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za młodzież studencką, a zwłaszcza uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej przy naszej parafii. Niech poznawaniu zdobyczy nauki i kultury towarzyszy odkrywanie Jezusa, naszej jedynej drogi wiodącej do prawdy i życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj.
1: Módlmy się za ludzi cierpiących i chorych, aby doświadczali miłości od innych i potrafili ofiarować Jezusowi swój ból za zbawienie świata. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za Kazimierę Zbliczyńską. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wyjedna im przebaczenie grzechów i okaże po tym wygnaniu Jezusa owoc swojego żywota. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o pokój Boży dla nas samych, abyśmy z gorliwością pracowali w winnicy Pańskiej, Kościele Świętym i nigdy nie utracili udziału w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w naszych własnych intencjach w milczeniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Przyjdź z pomocą wszystkim ludziom, aby nasze życie było godne, sprawiedliwe i czyste, pożyteczne dla innych i zasługujące na Twoje uznanie. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Pieśń na ofiarowanie. Boże, lud Twój na stronie 437. 437.

0: módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco Świata i Źródło Życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pismo i łamie dla nas chleby. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha we chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On tą noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Ty sprawiło, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas. I swoją ofiarą otwieram drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża, Leona, naszego biskupa Michała, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością. Niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, zwłaszcza o Kazimierze z Gliczyńskiej i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, z apostołami i męczennikami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Niech czekaszcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: modul myślał. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Moi drodzy bracia i siostry, na pierwszym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w Corpus Christi w pierwszych sobotach miesiąca. 5 pierwszych sobot miesiąca, które odbywały się w Corpus Christi. Mieliśmy i mszę świętą, i adorację Najświętszego Sakramentu, i różaniec, możliwość spowiedzi, aby faktycznie modlić się i pokutować i wynagrodzić sercu Maryi za grzechy świata i wynagrodzić sercu Pana Jezusa. Bardzo serdecznie dziękuję. Również chciałbym, oczywiście Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu, więc w sobotę, przyszłą sobotę, zanim się rozpoczną doroczne dożynki, o godzinie 11 w Corpus Christi w kościele, przyszłą sobotę, 11:00, grupa pod wezwaniem świętego Carlo Acutis, grupa eucharystyczna pod przewodnictwem księdza Peter St. Andrew, będzie miała mszę świętą, jak również odbędzie się procesja eucharystyczna na zewnątrz. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Godzina 11:00 w przyszłą sobotę, msza święta w Corpus Christi, jak również procesja eucharystyczna. I po procesji rozpoczynamy doroczne dożynki, na których wszystkich gorąco serdecznie zapraszamy. Natomiast w przyszłą niedzielę, nie ma mszy o 9:15 rano w Corpus Christi, ponieważ odbędzie się uroczysta Eucharystia o 10:00 rano. Kościół będzie otwarty, to prawda, ale msza święta o 10:00 rano, msza święta dożynkowa o 10:00 rano, z przepiękną procesją darów eucharystycznych. Wszystkich gorąco zapraszamy. A teraz pomódlimy się koronką do miłosierdzia Bożego, wzywając miłosierdzia Bożego dla nas samych, dla naszych parafii, dla naszych rodzin i o wszystkich potrzebach, o które byliśmy proszeni, obiecaliśmy się modlić, stawiać się u Boga. Ojcze nasz, który się w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako w imię opuszczamy nasze winowajcą. Nie wierz w opuszczenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami i teraz i godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, to się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umarł pąckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
1: Ducha Świętego przyjmujcie. Co zmartwychwstanie życia wiecznego. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za całego
0: mojego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Mojego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Mojego bolesnej męki.
2: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity. Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM WLOF, Alma, Buffalo.